0: Anna Maria Bretschneider, Sie Zahiva, Jensny, Schoß, Redo, Serbs, Kim, Rosbosu, Abschimne, Mate, Gisvox, Obinam, Rek, Kotre Teme, Kotrem, Sajensa, Venojeme, Vite, Mateo.
1: Dobar rango vam schim, Haive, Jensny, schim, Ritschnem, Kutschiku, Napschikwat, do Venoja, so, Dr. Sonja Wölkua, Miesatschke. Wenn Sie mir sagen, dass Sie nicht mehr auf Obrazach wollen, dass Sie das Kamerowustup Koralipave Slepom schwodzili, wie die Cherie, Skupine, Dzieci, Amodzine, Zbrytnie, tak jest auch bei dem Riate Nazenskich Konzertu Zaju Konstigina. Możecie sobie też impresje z Kongresa Fuhren w Helsinkach wobladać. Tam są miestrym też logo a motto Europiade 2028 w Italskie przedstawili. Andrea Kischzina jest z wolnym liszczykom za wolbę wesanosti w Nibelczica zabierała, a ja sobie wczoraj w krajnym sejmie w Drezdżanach, tam jest Serbska Rada Sakskie skadżowała, a tunraz miachu miestrym wobec kultusu ministra Konrada Klemensa.
0: A moj z Matejom zwieściwoj, co je... Dženca v oprodže, netko spočatk na zime, tež astrologicky spočatk, što je tež pitnič na temperaturach. Tu kvíru máme, tu vem ešte 8 stopňu. A kak dženc dále ponže, to vám tež nedom přeraču,

Yes, deine wajne adere wiedzieć, że so dy wesabach takle stała od mnie, a tu już postrzelcze, też wy nam swoje terminy, so buchu też truzu o tym zonili. Przychodna wiecka, kotruż mam tu na składzie, to je zaredowane, że jeszcze w opraszenie Andry Zela, basnik jako twórc melodiju, praszak. Wotopunże, dżęca, wieczor, siedmich, budyskim, serbskim domie, a przeproszujete mistrzem na to Mirko Szota, dr Franz Szynkotrajsz, budżetaj też referentaj. Przychodna rieczna hodzina z Mirca budże jutce, od popodnia cioch do napo szestczych, wiadome zarednisko zjazka, przy klosztorskiej wodzie panczycach kukuje. Posiedzenie gminskiej rady budże jutce sztwórtk we krusczycach napo siedmich, a tam pądże mez druhim w obswietlenie, w nadróżne w obswietlenie w Smerdžaci. Potem mamy niedom przychodną gminską radu minucy tu w Rożynce, Ralbicach, a to po hodzinę Bożyszo. Piatk zajutrzy się wieczor 6.00 budzie koparski turnier starych kniezów po pokal Sapskoho Sokoła na sportniszczu Krusčicach. A sobie zapaladamy też raz do Kuluwa, szako tam piwania, co by kunsty dnia od piatka do niedzielę sweci. 5 hodzin, 24.00.

Better Jean, Better Sturzi, Dungwe Jean, Ye, Jens, Nisha, Sreda. Hi, przyjemy dobre ranie, wszystkim, kocy, sużno, nitko na nohach, a mamy sowietyś za was znowa. Nasze nuoscze w obrazach, jeli macie potem dżęca biało dnia, albo wieczora z chwilę, da poladajcie raz na kulturne wierszki końca tydzenia z mys kameru ustup Koralipa we slepom przewodzili, a wuladacie też reje skupiny dzieci, a młodziny z Brytnie. Tak jest soriat nazimskich koncertu menujcy zahaju. Hej, to runia sme tež zvonka v Užice pobyli. Minujce, jako so Serbia prezentovachu v Moritzburgu na letušej paráže žrebcu napšikvat. V obrazu vo sakskim kulturnym herbstve ješaštaj kšižari a zanimaj kročeše svojba zvietence. A môžete si tež impresie ze 70. kongresa fúen v obladač, kotrež šak je sa vodmiu v Helsinkach. Tam sú mne s druhým logo a motto Europiade 2028 v italskej predstajli. Potekim poladajče rad lube raz, tež smiječe potom kvile giba so netkožno na našu app MDR Serbia abo na naše strone ve socialnych sičach.

0: Abo kak?
1: Gdyż sy za kandidata, kiś na liści nie stoi, czynisz tam krzyżik, a hotowo. Gdyż sy pak minienia, zo ma to nichto drugi być, potom napisasz mieno.
0: A co potom, gdyż ja te łopak napisam?
1: Grunie zatem sym so jurysta za komunalne prawo Daniela Andrija też praszała, a wunie odmówił, to nie jest zle, hać je prawie pisane, abo nic. Ważne je, so chodzi so w osoba we gminie cyle jasne przyradować. Ważne na przykład je, jeli masz we gminie mieno dwójce, so przypisasz, gdzie bydli. A gdyż ty pisasz, so je to czeta Monika, kiś przyhacze we żółty kieży we XY bydli, a jako pistowaka dzieła.
0: Gdyż pak je nicht tu mieno kandidata na liścinie przeszmonu, Smyša košice vukli na volbnoch liščikak nimaš murač štapon. Je liščik potom nepvačive?
1: To rozsudži volbne predstejčarstvo same. Tam nedava, štum si to v nimske mislil, žane jasne riadovanje. Fachuc Daniel Andrej pak praj, so bi za njeho s tem jasne minjenje volerja spuznajom ne bilo, a s tem liščik pvačive. To wopkuči mi tež wiedomostnik za politiku na TU w Drežanach Janek Treiber. Wola Wolerja je po jeho mieniu silniša. Ale kaž prajne, hač je listčik s prešmonenem kandidatom płaciły abo nic, to na koncu rozsudzi wulbne predstejčarstvo na gminske runinje cele demokratice. Jeli maja przewulke brusze bolenje, potom rozsudzi gminski wulbny wubiok, a jeli je przeco jeszcze niejasne, krajnoradny zariad, ke kotremuż gmina przysłusza.
0: Andrea Kieszczyna je so zabierała z wulbnymi listczykami, na kotrych smiesz też mieno przypisać. Aktualny przykład są nietko runie wiezo Nibelczycy, a szojene zakoło so rozsudzicze wulbne lokalje mies rano 8, a wieczo 6 w odczynene, a w uliczynie je potom zjawne.

0: Annette Gorlubi-Schietze hier napustet mich.
1: Serbski Roswurs. Bojestje. Studio Mati Gisvauk.
2: Dobre ranie. Evaluacja koncepta 2+ ma so po przedstawach sakskeho kultusowa ministra Konrada Klemensa rozszerić. Dobra i wunczara na posiedzeniu Serbskiej Rady Sakskiej we Drężdżanach. Wun namietuje, też we zakładnych szulach ryczny stał analizować dać. Dotal jest o systematyczne przepytowanie we 8 litnikach przewidło, a Klemens chce z rozszerzeniem wupszy dolat do ryczno niwowa szuloku a szulorju dostać. Liczba dzieci, które są ze serbszczyną jenosze szuli konfrontowane, dale stupa. Iż na zajszym posiedzeniu bie dyskusja o koncepcie. Serbska rada pracuje so nadal o to, so kultusom ministerstwo serbske kubanske teme spieszniejszo objednała. Wiace o tym zoniczy nydom. Delnio-serbska sradowanka lieca nie budże. Krótkodobne odprajenie szulskiego kora delnio-serbskiego gimnazja, kotryż je ważny dziel programa, obkruczy naposled zamówitych w tym sradowanku 2026 odprajić. Juhiżo wiele lit założba za serbski lud wuhotuje a podpieruje. W zajnżynych litach su spytali koncept wieczora w obnowiec, a szerszemu publikum je wotewrić. Wotwos pak wosta przeco mniejszy hacz oczakowany. Założba za serbski lud chce pak delnio użyć nam poskyczyć, co nas kadżowance wopczylić, a procesowo tam buso organizować. Honia serbski odpowiednik odmieso 21. novembra w budyskiej kronie. Przy nasypie pola Mułkec, pola Slepo są miastem wszystkie 4 fundamenty za nowy wytnikowy park zabetonowane. Też twarskie dno za ciężko transporty, a twarskie krany je firma miastem zesilniła ryka ze slepianskiej gminy. W oktobrze są prynie twarskie dżyle za wieże, generatory a rotory dołożuja. Pola Slepo twari przedozacze Enna City aktualnie 4 wytniki, ki są 250 metrów wysokie. Twarska dolność za 8 dalszych wytników przedleży. Dechcija od Klitusza Nalicza Twaric a dalsze wytniki planuje. Zjawne posiedzenia Gmienskiej Rady Maleszece smierza sołotnitka jako audio dokumentować. Audia służa k tomu, że kumczna inteligencja automatyczny naczyst protokola pisa. Za to su radziczelio czera po cioch testu ich miesacach jednanski porad zmienili. Gmienu w używanie specjalnie software na 200 euro w miesac płaci. W drugich oniowużyskich gminach je automatyczne elektroniczne zapisowanie hiżo dlije zważnią. Mieszczanskie zawody Biła Woda złożuje sobie przychodzie przy zastaraniu swoich wiacach 60 skupców dalnoczopwoty na regeneratywne energie. Kaj szło tam ryka, przestaje swoje systemy krok po kroku, hać do lata 2005 aż 2014 na czopwotne klumpy a spalenie biomasy. Za to są z mieszczanskimi zawodami Wojerec a Grudka do konsorcja zjednoczyli. Przestajenie systema płaci nie do 40 milionów euro, a je trzeba dokąd się zryczenie o dodawaniu dalnoczopwoty z energiowym koncernom Leak, jenoż aż do 2028 płaciwe. Cyrkonie zastaruje mieszczanskie zawody Biłej Wody, Wojerec a Grudka 60 tysiąc domiacnościów z czopwotu. A to one biechu, nasze powieści, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w naszej darmodnej app z mianem MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: 7 stopniów pokaza żywe slepo budyśiny tu a tam małkiem mroczele su widzeć ale dżęca. Zmiemy tujszto słońca, z blakami rano jeszcze tu a tam też kurawu, a hełak miło dżęca sucho ostać, tuż też przeczelne, a żywe slepo te docpie dżęca maksymalnie 19 stopniów.
0: Zwesela co pojeść, żadne wopkadne pokiwy za was nie ma mój, dobro jest butuś, to dżęcny szyje z redy.
1: Serbski Roswurs.

0: je gramatisce misnjena. S adjektivom samsne možeme signalizovač identitu nekajkih objektov, napšikvat samsne dom, samsna hasa, samsne mjesto. Tola ne možeme z njim bliže opisać dalši adjektiv, kajž napšikvat vulki abo dolgi. To by była tak menowana adverbialna funkcija. Tola adjektiv samsne w odpowiednu adverbialnu formu nima. Miesto to wużywamy honio serbszczynie słoczko jenak. Miesaczk je przeco jenak wulki. Ból za kopańcu ma być przeco jenak ciężki, a maratonowa dystanca je przeco jenak dołga. Mianujcy 24,195 kilometrów. Tute jenak słuszak adjektywy jenaki, a tun je wotwodzene od liczbnika jedyn. Tu już wyso to poprawo miło pisać jako jednaki, a jednak, każ widzimy to dżęca jeszcze w delnioserbskim, jadnaki, a jadnak. To lahoniosrbszczyna je w tym padzie wurekowanie a zdobą pisanie z jednoriwa. A tu już myslicie na to, gdyż so we wieczornych hodzinach miesacz kwo sobie wulki zdała, wun je przeco jednak wulki.
1: Dalej praje dr Sonja Wölkowa, 7:18.

0: Srpski rozvoz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Ewaluacja koncepta 2+, ma so po przedstawach sakskiego kultusowego ministra Konrada Klemensa rozszerzyć. Dobra i wunczara na posiedzeniu Serbskiej Rady Sakskiej w Drežďanach. Wun namietuje, też w zakładnych szulach rieczny stał analizować stać. Dotal je so systematyczne przepytowanie we 8 litnikach przewiedło, a Klemens chce z rozszerzeniem wupszy dolat do rieczno niwoła szuloku a szulorju dostać. Liczba dzieci, kotryż są ze serbszczyną jenoś w szuli konfrontowane, dale stupa. Hižo na zajszym posiedzeniu bie dyskusja o koncepcie 2+. Serbska rada pracuje so nadal o to, zo kultusne ministerstwo serbskie kubwanskie temy spieszniejszo objednała. A wiace w czerośnym posiedzeniu zonicze za dobrą hodzinku. Delnjo-serbska sradowanka lieca nie budże. Krótkodobne odprajenie szulskiego kora Delnjo-serbskiego gimnazja, kotryż je ważny dziel programa, wopkruci naposledk zamówitych w tym sradowanku 2026 odprajecz. Ju hižo wiele lit założba za serbski lud wuotuje a podpiruje. W zajszych litach su spytali koncept wieczora wopnowiecz a szerszemu publikumi wotewricz, wotwos pak wasta przeco mniejszy hacz woczakowane. Założba za serbski lud chce pak delnio wużicza nam poskiczyć, so na skadżowance wopczylić, a pracuje so o to busy organizować. Honio serbski odpowiednik wotmieje so potom je na 20. novembra w budyskiej Krunie. Zjawne posiedzenia Gminskiej Rady Maleszece smierdza so wotnitka jako audio dokumentować. Audia służa k tomu, so kumszna inteligenca automatisce naczyst protokola pisa. Za to su radzicelio czera po cioch testowych miesacach jednanski porad zmienili. Gmenu wużywanie specjalnie software na 200 euro wobmiesac płaci. W drugich honiowużyskich gmenach je automatiske elektroniske zapisowanie hižo dlije zważnio. Mieszczanskie zawody Biała Woda złożuje sobie przychodzie przy zastaraniu swoich wiacać 600 skupców dalnoczopwoty na regeneratywne energie. Kajż Wotam Rieka przestaje swoje systemy krok po kroku, hać to lita 2045 na czopwotne klumpy a spalenie biomasy. Za to su se z mieszczanskimi zawodami Wojorec a Grodka do konsorcja zjednoczyli. Przestajenie systema płaci nie do 43 milionów euro, a je trzeba dokąd je zryczenie w dodawaniu dalnoczopwoty z energii koncernom Leak jenoś hač do 2028 płaciwe. Cukunie zastaruje mieszczanskie zawody Białej Wody, Wojorec a Grodka 60-40 domiacnościu z Czopfotu. Przy nasypie pola Mułkec, pola Slepo są miastem wszystkie 4 fundamenty za nowy Wytnikowy park zabetonowane. Gdyż twarskie dno za ciężko transporty a twarskie krany je firma miastem zeselniła, rzeka ze slepianskiej gminy. W oktobre są prynie twarskie dżyle za wieże, generatory a rotory dołożuje. Pola Slepo twari przedowzacze Inner City aktualnie 4 Wytniki, ki są 250 metrów wysokie. Twarska dowolność za 8 dalszych Wytników przedleży. Tech chcieć od klitusza nalecza twarzyć, a dalsze wytniki planuje. A to one biechu, nasze powieść czekisz na makacze też na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Słońce świeci w Budyszynie, ale zima je 7 stopni pokaza żywe slibro. Jasne niebo od dżęca husto zmiemy, tu a tam lidma niekotre mroczele so jewia, dżęca miło tuż też sucho wostać, a żywe slibro te docpie dżęca maksimalnie 19 stopniu.
2: Štež vopkrat nastupa šodere beži, vože pak ižo voda so na čašu, že ne beži gmene Rajbicu Rožant, beča hač nekak pripodnjanic. Kajš pak je nam Hubertus Rutschers džilju stejte vozaj z vodu pri pestovani a pri šuli v Rajbicach. Tak so može če se znamenča kove zvare čapo. Rucu umeč.
0: Srpski rozvoz.
2: Dodam peč menšinu po napu osmiš.

Ej, bez wody, to stwa ninja. A dysz, potom jen aż krótki czas, we gminie Ralbicy Rożan dnes meja szudze pitnu wodu pecza, hać to nikak przypodnia nic. A w odpowiedniej wozaj ze z wodu stej tej burze, burze przy pestowani a przy szuli Ralbicach, to so potajkim runie przyhotuje. We wobuku Maciczne Akademie winuje so dżęsa wieczo sydmich w Sapskim Domie praszeniu Andrzej Zeler, basnik jako twórc melodiju dżęsa wieczo sydmich w Budyskim Sapskim Domie. Jeli so macie niekajke wuszparania, niekajke praszenie na utro, bekiś nastupa snacz, niekajke rozestajny ze susodom, radu dała Czesnohanski zmierc, a to dżęsa wod popodniacjoch Dona po šestčich domy zaradnisko zjazka při kloštorskej vode Pančicach kukuje. Přichodne posiedženie kmenskej rady Ralbicy Rožant bude jutce štvortk na posledných večer sudarní kmene ve Rožinče a přichodne posiedženie kmenskej rady Krusčicach bod mieso to runia jutce a to pohodžine božišo po takým sedmých večer sudarní Vúžica. Piatk Zajucišim, vosna čođinach, vodmije so vosoma 20. koparski turnir starih knjezu po pokal Srpsko Sokova, a to na športnišću Krusčicach. A přes cuje přehodne konstiđenja po takim netko tutun konstiđenja so kuluje sveči, 40. sveđen, tamniše je pivornje.

0: Dukwilo, Mame, Welle, Wulbo, Besaksko, Anhaltsgesu, Nebeli, Mecklenburgsko, Pschettpomorske, a Berline, Tisch, Deutscher, Damsdauer, Nähe, Biel, Säue, Nalischino, Jenisch, Jenitschka, Stronasdauer. Nieludja, Susa, Moli, Rossujic, Hinaketer, Düsser, Düssner, Gemeins, Geroninje. Tag, Tisch, Pschettnimalitzer, Mitte, Genemive, Nebelchanske, Gemeine. Doch, ich nähe nicht, du, absolut, Nuvecino, Düsser, Potakim, Viazat, Sposta, Prozento, Wola nedelu znoa. A kak bude listčik vupadat, to vi Andrea Kirschzene, Andrea, ty se vile zazvoniwa a zvoniwa a so naprašuwa?
1: Prawie, najprede pak vulbnemu listčiki v Nebečicach, na nim bude znoa jedna mjeno stač, mjenujce Tomas Klar, kotruš je tež jenički kandidat. A znoa bude pod tym svobodna linka, do kotriješ muža ludžo mjeno zapisać toho čovjeka, kotroho šmaja zakmaneho.
0: Zaś raz, u runie tutu możność, mnozy wużili, Mirko Domaszka je jarowile wosu dostał, czy dla nesty na wulbnym listczyku szakuje też prajo zobyso zwiesnanost tu stał, gdyż to wieczina też chce.
1: Dokież je doba za to proszcie nimo. To je mi też jurist Daniel Andrzej wobkuczył, kiedy się so na komunalne prawo specjalizował. Jemu takie wulby z jeničkim kandidatom na gmeńskie runienie miestem też napadnu, wo sebie we Łużyce.
0: Aj przed krótkim szak smy taki podobny pad w Nestwaczyle mieli.
1: Runie tak.
0: A potem, nie wiesz, jak dobyś pisać na takim wulbnym listczyku, poradne mieno napisać, a krzyżyk czynić, tamnego przeszmącz, abo kak?
1: Gdyż si za kandidata, kiś na liścine stoi, činiš tam krzyżik, a hotovo. Gdyż si pak minenja, zo ma to nichto drugi być, potom napisaš mieno.
0: A što potom, gdyż ja te wopak napisam?
1: Runie zatem sim so jurista za komunalne prawo Daniela Andrzeja tež prašava. A wunie wotmovil, to nie je zlie, hač je prawie pisane, abo nic. Ważne je, so hodzi so w osoba we gminie cyle jasne przyraduwać. Ważne na przykład je, jeli masz we gminie mieno dwójce, so przypisasz, gdzie bydli. A gdyż ty pisasz, so je to czeta Monika, kiś przyhaczy we żółty kieżi we XY bydli, a jako pistowaka dziewa.
0: Gdyż pak je nicht tu mieno kandidata na liścinie przeszmonu, Smyša košice vukli na vulbnoch liščika knímaš murač štápon. Je liščik potom nepvačivé?
1: To rozsudí vulbne předstej čerstvo same. Tam nedáva, što by si to ve nímske myslil, žane jasné riadovanie. Fachuc Daniel Andrzej pak praj, zo by za neho s tým jasným minenie voleria spuznajom nebylo a s tým liščik pvačivé. To wobkuczy mi też wiadomostnik za polityku na TU w Dreżdanach, Janek Treiber. Wola Woleria je po jego mieniu silniejsza. Ale każ prajne, hać je listczyk z przeszmonnym kandidatom płaciły albo nic, to na końcu rozsudzi wulbne przedstawicielstwo na gmińskie runinie cyle demokratyse. Jeli maja przewulkę bruszy bolinie, potom rozsudzi gmiński wulbny wubiok, a jeli je przeco jeszcze niejasne, krajnoradny zariad, ke kotremuż gmina przysłusza.
0: Andrea Kirschzena je so zabierała z wulbnymi listczykami, na kotrych smiesz też mieno przypisać. Aktualny przykład są nietko runie wiezo Nebelčice, a szojene zako so rozsudzicze wulbne lokalje mies rano 8, a wieczor 6 woczynene, a wuliczenie je potom zjawne.

Jinsa jaten chi advajas september to ja vesivne jen na zuma se zachopio dla togo myže shosa teke net na zachopengu jasolish na redne na zimski spiu to togo groni buszto uczobnie witane jasom Anja Kochoj-Czwarcowa zaszaltowali szo aktualne magazin a teme wam net przedstajom.

Kradu przechwatajucu powieść, czy mamy za was Dolnosarska schradowanka letosa upadnio. Co godla, to sme kšili wiežiš od organizatoru Vete Grono Sušiša Žinca Planas. Chorosť, demenca stoj ten tužin Planas ve fokusu sme pejedali ze sarskim gejcom. Nových obženíkov riecnego projekta Zoria vám predstajome a pekledňome s vami do nového udaža našoga sarskego tuženika Nový Casnik. Sú myslím, až sú upažio vestaš pri radiu.

0: Poprzałem, by to była Litosata 2, a Storżasta Dolnoserska Schadowanka Pak Upadnio. To jest znaczy ceniła założba za serski lud, a wina jo organizowała wiele lat Schadowanku. K przycy nam groni nam zastupna dyrektorka założby Zylke Laubensteinowa Polenzoic to sledujące.
1: Ja, sme mieli wielkie ubojanie, a to było takie odwiedzisz, aż by my mieli zase małe publikum. Program zestawisz, to nie jest ten problem, ale ten koncept z radowanku ocenisz za szerszą zjawność, to z mojego wida, albo z naszego wida, nie funkcjonują. My mamy takie rowno w nazemskim czasu w Dolnej albo Cewej Łużycy wiele, wiele serbskich zaredowaniów. Ta liczba zaredowaniów jo przybierała.
0: Ja, z tym jo konkurenca za schadowanku przedsewodowała wieczar. Laubensteinowa Polenzoic pokażą na to, aż nadali jo to wielkie przeszanie, kogo krzyż dolnosarskiego schadowanku dośpisz. Format, ako w Górnej Łużycy, wycewidnie o nie funkcjonują.
1: My nigdy nie jesmy chcieli to kopiować, ale w storii, a w osmym czasie, co to studenty byli, kiedy schadowanku za Dolną Łużycę założyli, a my mamy jano znatną liczbę, małą liczbę dolnoserbskich studentów, a trzeba my jaten koncept, albo musimy się przeszać, za kogo jo schadowanka, to jsme cesto już z jawności dyskutowali, ale to przeszanie stoi dalej w rumie.
0: Miał jak, żony to dalej, jo idea dolnoserskiej schadowanki z tym zakopowana.
1: To se nie nażijam, to by tuż nie było, ale my trebamy w obszaru, że zajmcy za to.
0: To groni zastupna dyrektorka Zawożby Zaserski Lud Zylke Laubensteinowa Polenzoic. Przyjdące leto mają prytkę miasto Schadowanki, pisz a 70. jubilej Dolnosarskiego Gymnazja Petpiraż. To są cyni leteki już o naslednych jubilejach, tak? W leta 2022 jo domowinska Župa Dolna Łużyca signalizowała zajm schadowanku dalej organizować. Leto so pak żadna dolnosarska schadowanka nie bużo. Założba co miesto tego organizować busy ku gonosarskiej skaczowance do Budyszyna. Ta bużo jaden a dwa z tego novembra.

Domovinská kopka vocha ze svieži na końcu tyżenia swej 80. jubilej obstasza, sobe tu przeprosuju zajmcu do svieżinskiego stana przy Švielovej Brożni. Tam niekrze jano historiu na historiu domovinskej kopki sled gledaš, ale teke angażirowanych ludzi uznamenisz. 50 let nawiedujo Vohožajnsku domovinsku kupku Inga Novakova sobotu. Zegar čich vedpodnja se oficiálne žije zachopio, viacor zegar šestčich kšiepen gromaže s kščimi svišiš a to z dujarskeho kupku Horjane zastup na tom viacoru ve Vohozach jo liche. Jo dalšne novosti mi jo zmi jo po muzice Grigor Klim za vas.

0: Przy telefonie mam Jill Francis Ketlecoitz, redaktorką naszego saryjskiego tygodnika Nowoczesnik. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, na co możemy się jaselić w tym nowym udaszu? Ja som już osłyszała, deszno stoi ten raz w Sarajziściu.
1: Jo, tam sú veni sobotu prejdný raz svečili piacový svežin, to je neco vesebného bylo. A náš host Adam Jocé v box za novecasnik libroval s rybnými obrazami a v zgeni oša mohý detail.
0: Pen stojteke v fokusu obradovanie, rád za nastupnosti Serbo.
1: Jo, also taka aktualne vece povesti sú přeci na našom drugim boce a tam namakajo šo teke obradovanie Serskej rade, Bramborska. A tam zgrnijo šo cogodla bežko letosa masterski studium za ceptarjo upadňo a co Serska rada mocne kritizirujo.
0: Kak to ugleda se žišimi a mos dorostom? Mašo za nich teke nico.
1: Tak jeden cevebok, respektivně na prednom boce vyžišo rytnu obraz, tam svýše te žiši v vitej žišovní maturizou svoj kokot. A dále to, že na čtvrtém boce, žož píšeme v žišach v Velikundabund, oni jsou také kokota vapali v samském týženiu, ale nic na samském dniu. A to ještě přínos, kjo na boce, žož sužiči a dorost. Tak vona tema, tam zgrni jo šo teke, kak jo to bylo. Leto sa se serským familijovým dňom letnego centruma Vitaj, ten jo se raz unac ugotoval, rozmiej ako koncert, kenč jo se vytmil v muzaikovej zakladnej šuli v Pícňu, za šupne žiši nic jano za te serbšinarje v sportovej hali, su veni doživili koncert Bubon Berta, Pauk Berta vrt serbskega ludovega ansambla.
0: Jo, a ten cerkvine bok mjesec da až jo ten teke nareže?
1: Mi máme normálne v jednom mjesecu jano jeden raz cerkvine bok, ale ten raz jo to vesipne. My sme už mieli v septembrie cerkvine bok, ale dla toho až dalšne cerkvine témy sú byli, máme nento v tom udaše ešte pol cerkvinego boka a to jo teke raz vesipne.
0: A tak vo svieženiach však cítame vo cerkvi, vo politice, vo serskej a na žišišťo teke myslili, jo, begonnima, jaselime se na nowe udaše našego saryjskego tyženika. Nowy czasnik a przy telefonie jo była redaktorka Jill Francis Ketlecoitz. Życzę jeszcze jeden redny dzień.
1: Jo, rád jo se stało.

0: Jaja upyszniś, teraz twój nosisz, kako ta babasz, ze Serbami zwiezujemy kradu wiste obrazy. Nic kuszty my, że się z tym identyfikowałeś, ale mamy ga teke druge serbskie tradycje, a to nic jana u nas we Łużycy. Znasz, ja to nieco za was, we USA, we Teksasu, są żyńce jeszcze Serby żywe, Teksas więc im gronie, a weni mają jelgin wesebną tradycję, wendy Nudels, z takim serbskie nudle. Za nas klinczy to zjune, za nich we znamieniu samo albo doma gotowane nudle szo, a potem pisze tam na autorej Spitzenberger we swoich knigwach musi być nudle, it must be the noodles, a Franz Deuse cyta urysk.
1: Aby pomienił Jezu, ktoraż niebiecie stoi za swoje nimsko-serbskie korienie, by byli to sami nagotowane nudle. Mnie się zda, przyjaciele z drugimi kerieniami ho USA myślę, a się biały kawał. Szybnym Niemcom to najlepsze. Ale coś lic meju niemsko-serbsku uczobu pegnuwaś, nawar mnie nudle. Toż tu tradycję namakajoś kuszte niemsko-serbskiej kuchni u nas Lee County. Z takim to zrozumieją, aż su Serby około Serbina, Teksasu, założyli prytny nudlowy swiezień. Ta Texas Wendish Heritage Society ma sami nagotowane nudle za tak ważne, aż umienił ju kuszte leto nudlowy komitej, a uzweli ju przedsedaria. Moja mama a jej masz z tej cyniwej krzasne nudle. Recept Josefet Mascherje kszołce dalej dał. Mama jo nudle wariła z kurjece ju juszku, pen dodała warione kurjece magain, jeciu, uczobu a szyju. Żednie niejsmy familii dodali kurjece noze, ale znają jadnu, ako jo to cyniła. Żednie se nie domyslił na nieco więcej uczaszecego, ako z teriny gledajucu kurjecu pazoru. Nie mnie pak wyczarżowało, sybie te nudle swożeśtaś.
0: Jo, a sybie sajżio teke nintokońc tyżenia na letosnym Wendyszfest, toż te najlepsze serbskie nudle. Ja w naszej muzyce tyżenia nie mamy bezko żaden spił w nudlach, ale pestro do Serbina, k Serbam w Ameryce, a ho spiwa Michał Cysz.

Dzisiaj wam kazane do czubca w tamnym trajdowym skwarze słyszysz obszednosk z titulom Dobra linia serskie seszelnica Zisiarki we Wielkim Mieście. Referentka jo Martina Nuakoyc, niegaśna kuratorka serskiego muzea, wyna zawieszcze po przynosku stojk dyspozycji za rozgrona k temie. Wiacor zegar szestrzych dieli tam bysz w trajdowym skwarze we czubcu, a dalszny termin mam jeszcze za was, wicze burza za moderna serska pieza w klubuni serskiego domachu w mieście. Zegar pieszych wytpornia se zachopią, wieseliśmy, że szase na rucne dziwo, serskie rozgrana, a spiwe szykne zajmce są uczobnie przeprzasane.

0: więcej, a liczba tych ludzi, jak możemy k nim iść oglądać, jo, ta jowigin małka, ale my chcemy, aby nasze zoriaki tylko se opoznali z ludźmi, jako jeśli wiadomo serskie pojedają.
1: Шарлота Кушциц już ogetuje plany za przyjdące miesiące. Miazy drugim są takie nowe zariadowanie planowane.
2: Za przyjdące lecz mamy takie nieco nowego, my chcemy k zachopienkoju leta żyjen w odwierionych żuriu organizować, also że chcemy w takie piczku te metody pokazać, a ten wiek bieg w odzorju.
3: Żywieś miasec o intensywnego uknienia leży jeszcze przed zoriakami seminarskie, jak się im to spodoba, a jak przyjdu do prytka z naszej orycu.

Domovinská kupka Woche ze Svieži na końcu tyżynia swej 80. jubilej obstasza, sobie tu przeprosuju zajmcu do Svieżyńskiego stana przy Świelowej Brożni. Tam niekrze jano historiu na historiu domovinskiej kupki sled gledasz, ale takie angażirowanych ludzi uznamienisz. 50 lat nawiedują Wochorzeńsku domovinsku kupku Inga Nowakowa sobotu. Zegarczych wetpudnia se oficjalne żyje zachopią wiacor zegarczeszczych krzypen gromadze z gościmi swyszysz, a to z dujarskiego kupku Horjany zastup na tom wiacoru we Wochorzach Jolichie. Jo, dalszne nowości mi jo zmiło po muzyce Grigor Klim za was.

0: Przy telefonie mam Jill Francis Kettle-Zeutz, redaktorku naszego saryskiego tyżejnika Nowy Casnik. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, na co możemy się jaseliś w tym nowym udaszu? Ja som już osłyszała, deszno stoi ten raz w Sreziściu.
1: Jo, tam są wani sobotu prejny raz wyszli 500 swiezień, co ja nieco wysypnego było. A nasz host Adam Jocy w boks za Nowy Casnik librował z rytnymi obrazami, a w zgani osza mogi detail.
0: Pen stojtek w fokusu obradowanie rady za następności Serbo.
1: Jo, also taka aktualne wiece powieści są przecie na naszym drugim boce, a tam namakają osza takie obradowanie serskiej rady, Bramborska. A tam zgrnijo šo cogodla Böško letosa masterski studium za ceptarjo upadnjo, a co serska rada mocnie kritizirujo.
0: Kak to ugleda se žišimi amos dorostom? Mašo za nich teke nico?
1: Teke jeden cewe bok, respektivnje na prednem boce vižišo redno obraz tam sveše te žiši v vitej žišovni maturizov, svoj kokot. A dalej to, że na czwartym boce, że piszemy w Żyszach w Wielikuntabund, bo nie są takie kokota łapali w samskim tygodniu, ale nic na samskim dniu. A to jeszcze przynos, że na boce, że są życi, a dorost. Tak wolna tema, tam zgodnie już o takie, jak to było. Leto sa ze serskim familijowym dniem letniego centrum Witaj, ten już raz u nas ugotował. Rozmiej, ako koncert kęcio se wytmył w muzaikowej zakładnej szuli w Picniu. Za szybny dziś inicjano za te serbszinarie w sportowej hali suweni dożywili koncert Bubon Berta, Pauke Berta wyt serskiego ludowego ansambla.
0: Jo, a ten cerkwiny bok mieses da, aż jo ten teke naryże?
1: My mamy normalnie w jednym miesiącu jeden raz cerkwiny bok, ale ten raz jest to wysypny. Myśmy już mieli w septembrie cerkwiny bok, ale dlatego aż dalsze cerkwiny temy są byli, mamy nie to w tym udaszu jeszcze pół cerkwinnego boka, a to jest taki raz wysypny.
0: O tak, w oswieżeniach szaka cytamy w cerkwi. W polityce, w serskiej, a na dziś jeszcze takie myślili, jo, begonimo, jaselimo se na nowe udaše našega sarskega tyženika. Nowe Casnik a pri telefonju jo bila redaktorka Jill Francis Kettle-Zeutz. Žicem ešte jaden redne žen.
1: Jo, rád jo se stalo.

0: Jaja upyszniš, teraz tu nosisz, kokota babasz, ze serbami zwiezujemy kradu wieste obrazy. Nic kuszde myszę się z tym identyfikować, ale mamy ga teke druge serbskie tradicje, a to nic jano u nas we Łużycy. Znasz, jo to nieco za was, we USA, we Teksasu, su żince jeszcze serby żywe, Teksas więc im gronie, a weni mają jelgin wesebną tradicję, wendysz Nudels, z takim serskim Nudle. Za nas klinczy to żywne, za nich we znamieniu samo albo doma gotowane nudle szo, a potem pisze tam na autorej Spitzenberger we swoich knigwach musi być Nudle, it must be the noodles, a Franz Deuse cyta urysk.
1: Aby pomieniu Jezu, ktoraż nie wiecie stoi za swoje nimsko-serskie kerienie, by byli to sami nagetowane nudle. Mnie się zda, przyjaciele z drugimi kerieniami ho USA myślę, aż o biały kał szybnym Niemcom to najlepsze. Ale coś li cmeju niemsko-serską uczobu pegnuwaś, nawarł mnie nudle. Toż tu tradiciu namaka już kusztej niemsko-serskiej kuchni u nas li county. Z takim to zrozumieją, aż su Serby około Serbina, Teksasu, założyli prytny nudlowy zwiedzień. Ta Texas Wendish Heritage Society ma sami nagotowane nudle za tak ważne, aż umieniu ju kuszte leto nudlowy komitej, a uzweli ju przedsedaria. Moja mama a jej masz z tej cyniwej krzasne nudle. Recept Josefet Mašarje kšovce dali dal. Mama jo nudle variva s kurjeceju jušku, pen dodava varjone kurjece magajn, ječju, učobu a šeju. Žednje njesme familii dodali kurjece noze. Ale znajom jadnu, ako jo to cyniva. Žednje se nedomisliju na nieco vece u čaše cego, ako steline gledajucu kurjecu pazoru. Nie mi pak večaržovalo sebe te nudle svožeštaš.
0: Jo, a se wie, sei ich ja teke, ninta konste genia na letosnem Wendischfest, tosch, den nelebsche serske Nudler. Ja, wenn auch die Musik zu genia, ja, mama böschko, jeden spiel von Nudlach, alle pestro do Serbina, xerbam ve Amerize, a hoch spiel war mich auch zisch.

Dzień za wam kazany do czubca, witamnym trajdowym skwarze słyszysz obszednosk z titulom Dobra linia serska seszelnica Ziszarki we Wielkim Mieście. Referentka jo Martina Nowakowicz, niegaśna kuratorka serskiego muzea, wyna zawieszcze po przynosku stojk dyspozycji za rozgrona k temie. Wiacor zegar szestrzych dieli tam bysz we trajdowym skwarze we czubcu, a dalszny termin mam szczy za was, wicze burza zase moderna serska pieza w klubuni serskiego domachowe miście. Zegar pieszych wytpodnia se zachopią, wieseliśmy, że szase na rucne żywo serskie rozgrana, a spiwe szykne zajmce są uczobnie przepszasane.

Wiesz, co to co są serskie nudle, że bużą moderna przyjezach, to są nowe obrzędniki recnego projektu Zoria. A kaszę jeszcze mogli nam cały czas przysłuchać, żyńcaś na aktualny magazyn na Maka Josza w audiotece. Wicze czeka na was, klinceca a spiwająca na zima, muzyką, uszczywanie z najrednejszymi ariami a sztuckami około na zimy. A kwar do Nasaskiego gimnazjum se na nazimski koncert przygotuje, tak to bużo tema. Z wami se uczebnia urożognuja Ania Kochoć-Warcowa, mniejsza spedobne wytpunio a redny jacor.